0: for me.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
2: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.